0: na rumbu nenso oge nsom nenye mfumbu
1: nsoba diro malecham ngwa biango aboska karumbu na kinwere onwege uzibo
0: hey dalobim ewe delamowem
2: ngwa boska paracetamol akafin makinwere onwege uzibo mbo bula isowa azumbu na rumbu nenso oge nsom nenye nsogbu
0: boska
1: twa rumbu
2: oburu na ihe na emegi kare mkpuru ubochi ato biko jefu doka